alafu wakulalia mito ambao ni shingo la simba ukoje? Sikiliza rafiki yangu nikwambie, wewe umezalia umezoea kulalia

cha siri umeongea na Mungu, hapo ndipo utakapopata ushindi. Hapo ndipo utakapopata mafanikio. Na hivyo nikutie moyo rafiki yangu, napokuwa nikielekea mwisho, kwamba panga kukutana na Mungu wako katika mazingira haya. Usipende sana